ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: że wielka część mojej rodziny była represjonowana przez bolszewików.
1: Zakończenie Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych.
2: Aby Polacy rozsiani po całym świecie mogli spotkać się ze sobą.
1: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej.
3: To co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Białoruskie władze od początku tego roku nie zaprzestają odmawiania kolejnym polskim księżom zgody na dalszą posługę. Według danych inicjatywy Chrześcijańska Wizja, takich przypadków jest już ponad 20. Dotyczą duchownych pracujących we wszystkich najważniejszych katolickich diecezjach na Białorusi. Wśród nich są księża, którzy spędzili w tym kraju kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, budując parafię i otaczając opieką miejscowych wiernych. Część duchownych już wyjechała do Polski. Inni czekają na ponowne rozpatrzenie swoich spraw, a niektórzy starają się o białoruskie obywatelstwo, które pozwoliłoby im kontynuować działalność bez zgody państwowego pełnomocnika do spraw religii i narodowości. Duchowni i hierarchowie zwracają się w tej sprawie bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki, prosząc o zmianę decyzji władz. Jak podkreślają biskupi, ograniczenia te są szczególnie dotkliwe, ponieważ białoruskie diecezje mają niewielu miejscowych księży, i coraz trudniej zapewnić wszystkim parafiom regularną

0: u opiekę duszpasterską. Specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec uważa, że działania ze strony reżimu w Mińsku mają charakter m.in. ideologiczny.
1: No, cel jest taki, żeby zaszczepić Białorusinom łukaszenkowską wizję historii. A w tej wizji historii Rzeczpospolita Obojga Narodów to było państwo kolonialne, które zajmowało tereny Białorusinów. Powstanie listopadowe, styczniowe, powstanie kościuszkowskie to były powstania polskich panów, którzy walczyli nie tyle z caratem, co z biednym białoruskim chłopem. No, w tę narrację księża polscy się kompletnie nie wpisują, tej narracji przeszkadzają.
0: Jednym z ostatnich przypadków jest ksiądz Janusz Pulit z diecezji pińskiej. Polski duchowny przez 32 lata był proboszczem parafii w Różanie i Łyskowie. Jednak nie otrzymał zgody na dalszą posługę i musi opuścić Białoruś. Biskup piński Antoni Dziemianko podkreślił, że ksiądz wyjeżdża nie z własnej woli, a diecezji będzie trudno zapewnić opiekę nad parafiami bez zagranicznych duchownych. W Świętej Wodzie koło Białegostoku odbył się drugi zjazd rodów grodzieńskich. W dniach 29 i 30 sierpnia spotkali się tam potomkowie rodzin pochodzących z Grodzieńszczyzny, pasjonaci historii oraz genealogowie z całej Polski. Przez dwa dni uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań, rodzinne drzewa genealogiczne i zachowane pamiątki, odkrywając nieznane historie swoich przodków. W programie znalazły się również wykłady poświęcone historii dawnych dworów i dworków Grodzieńszczyzny oraz specyfice badań genealogicznych na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szczególne miejsce zajęły historie konkretnych rodzin, m.in. Lisowskich, Tołoczków i Ejsmontów. Zjazd był także okazją do spotkań krewnych, którzy wcześniej znali się jedynie z internetowego forum rodów grodzieńskich. Jeden z uczestników wydarzenia, dziennikarz Igor Stankiewicz, podzielił się tym, że losy swojej rodziny zaczął badać prawie 30 lat temu.
2: Zaczęło się wszystko od starego albumu ze starymi zdjęciami, które były zrobione na przełomie XIX-XX wieku. I dowiedziałem się, że wielka część mojej rodziny była represjonowana przez bolszewików, że represjonowana jako Polacy w ramach operacji polskiej, a później poszedłem zbierać informacje do archiwów i znalazłem jeszcze więcej ciekawych informacji. Dowiedziałem się, że moja rodzina w Związku Radzieckim była prześladowana prawie 20 lat w ciągu trzech pokoleń od 1927 roku, kiedy byli po raz pierwszy aresztowani bracia mojej prababci, po 1956 rok, kiedy w ręce bolszewików trafił już jeden z moich krewnych z rodu Kamieńskich, Witold Kamiński, jako żołnierz 6 Brygady Armii Krajowej, która walczyła pod Wilną.
0: Zjazd był nie tylko spotkaniem miłośników genealogii, ale także próbą zachowania pamięci o historii rodzin związanych z Grodzieńszczyzną. Uczestnicy dzielili się dokumentami, wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami, które pomagają odtwarzać losy kolejnych pokoleń. Organizatorzy podkreślają, że praca nad tym dziedzictwem będzie kontynuowana także po zakończeniu zjazdu. Zebrane materiały mają zostać uporządkowane i opublikowane, aby mogły służyć kolejnym osobom poszukującym swoich kresowych korzeni. W Ustce zakończyły się 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Przez kilka dni około 600 Polaków z 26 krajów rywalizowało w 24 dyscyplinach sportowych. Najwięcej medali zdobyła reprezentacja Polaków z Republiki Czeskiej. Drugie miejsce zajęła Litwa, a trzecie Polacy z Białorusi. Czeska reprezentacja liczyła 72 zawodników i wystartowała we wszystkich dyscyplinach. Sportowcy rywalizowali m.in. w lekkoatletyce, tenisie, badmintonie, tenisie stołowym, siatkówce, piłce nożnej oraz nordic walkingu. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podkreśla, że igrzyska były nie tylko sportową rywalizacją, ale także okazją do spotkania Polaków mieszkających w różnych częściach świata i podtrzymywania więzi z ojczyzną.
3: Pierwsze igrzyska sportowe Polaków z zagranicy odbyły się w 1934 roku w Warszawie. Od tamtej pory zmieniły się czasy, miejsca i sportowe dyscypliny, ale nie zmieniła się najważniejsza idea, aby Polacy rozsiani po całym świecie mogli spotkać się ze sobą, wspólnie przeżywać sportowe emocje i pielęgnować więź z ojczyzną.
0: Igrzyska zakończyła uroczystość na nadmorskiej promenadzie w Ustce, podczas której wręczono ostatnie medale oraz puchary dla najlepszych reprezentacji. Nie zabrakło również wspólnej zabawy, która miała złagodzić atmosferę pożegnania. Dla wielu uczestników był to bowiem ostatni wspólny wieczór przed powrotem do krajów, w których na co dzień mieszkają.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 87 lat temu niemiecki atak na Polskę rozpoczął największy konflikt w dziejach świata. Rocznica wybuchu II wojny światowej to jednak nie tylko czas pamięci o milionach ofiar, ale także refleksji nad bezpieczeństwem Polski dzisiaj. Podczas tegorocznych obchodów prezydent Karol Nawrocki mówił o lekcjach, jakie należy wyciągnąć z września 1939 roku oraz o konieczności budowania własnej siły i odporności.
3: To, co jednak najważniejsze, to trzeba pamiętać, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów. 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Co szósty, wśród nich blisko 90% cywilów. Spójrzcie Państwo obok siebie. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
4: Przez te dziesięciolecia zawsze mówiliśmy my Polacy dokładnie to samo. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej faszyzmu.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Mówiliśmy o tym, że odpowiedzialność za koszmar II wojny światowej spada na hitlerowskie Niemcy, a także na sowiecką Rosję. Tu już nie ma żadnych dwuznaczności. To było, jest i będzie oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka, niezależnie od tego, gdzie się urodził i jakie jest narodowości. Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach, ale na prawdziwej sile państwa polskiego, prawdziwej sile i odporności i solidarności sojuszu, w którym Polska odgrywa tak istotną rolę.
5: 87 lat po tym, jako minister obrony narodowej, wiem jedno. Nie chcę wychowywać kolejnych poległych bohaterów.
0: Minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Chcę, żeby polscy żołnierze zawsze wracali do domu. Bohaterstwo to jest to, co zostaje, jak wszystkiego innego zabraknie. Naszą rolą jest, żeby nie zabrakło. Dlatego pod bronią mamy 220-tysięczną armię. Dlatego wydajemy rocznie 200 miliardów na polskie bezpieczeństwo. Dlatego jesteśmy liderem inwestycji w zbrojenia, w przemysł zbrojeniowy spośród państw NATO. Te pieniądze pracują w Stalowej Woli, w Grudziądzu, w Kraśniku i tutaj, po drugiej stronie Zatoki w Gdyni. To nie są obietnice, to nie są deklaracje. To jest program przyjęty, podpisany, realizowany i dostarczany. Bohaterstwo żołnierzy Westerplatte, ich odwaga są zawsze wskazówką, są zawsze wyznacznikiem, ale nie mogą być osamotnione we współczesnym świecie.
3: Kanclerz Niemiec Joseph Wirt, który pisał i mówił wprost z nieskrywaną do Polaków agresją. że Niemcy znów muszą stać się sąsiadem Rosji, a Polska musi zostać zdruzgotana. Rosja zresztą w okresie międzywojennym, ta bolszewicka, dojrzewająca do ogromnego, przerażającego sowieckiego totalitaryzmu, była głównym partnerem Republiki Weimarskiej. To zbliżenie trwało długo przedtem, gdy przyszedł Adolf Hitler i gdy podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. W 1931 roku Republika Weimarska była największym handlowym partnerem Związku Sowieckiego. Ta współpraca trwała na dobre. Przypominają się, drodzy Państwo, te relacje już z XXI wieku, gdzie tuż przed katastrofą, której świadkiem i współuczestnikiem jesteśmy dzisiaj, historia się powtórzyła. Gdy polski prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, gdy Polska, gdy politycy przestrzegali przed tym, czym są handlowe, finansowe relacje z Federacją Rosyjską, Niemcy i Europa nie słuchali. Inwestowali kolejne miliony euro w Federację Rosyjską, która wywołała kolejną wojnę. To wszystko, ta histeria i pogarda Prusaków i Demokratycznej Republiki Weimarskiej doprowadziła do tragedii II wojny światowej. Wszystko to wydarzyło się zanim podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow, zanim Adolf Hitler w Obersalzbergu krzyczał do oficerów niemieckich: bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni, zniszczenie Polski jest waszym głównym zadaniem. Zanim było Westerplatte, Wieluń i Warszawa i Kępa Oksywska.

0: Już za chwilę w programie Z Dniem na i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii najstarszego w Grodnie kina, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Enej oraz jego przebojowym utworem Skrzydlate ręce.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Dniem na i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 25 sierpnia 1939 roku, Selmanowicz w stopniu sierżanta tytularnego został zmobilizowany i skierowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, do batalionu Troki. Po klęsce wrześniowej został internowany przez Litwinów i osadzony w obozie, z którego udało mu się zbiec w listopadzie 1939 roku. Podjął działalność konspiracyjną. Rozpoczął ją w polskiej siatce wywiadowczej, podległej okręgowi Służby Zwycięstwu Polski Związkowi Walki Zbrojnej w Wilnie. 28 stycznia 1940 roku aresztowała go litewska policja, ale po 12-tygodniowym śledztwie został zwolniony z powodu braku dowodów winy. Ponownie aresztowano go po wkroczeniu Sowietów. Przekazany został wówczas NKWD i osadzony w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, gdzie za szpiegowstwo otrzymał wyrok śmierci. Jednakże po wejściu wojsk niemieckich do Wilna udało mu się zbiec z transportu, po czym ukrywał się przez jakiś czas u rodziny żony. Jego syn twierdził również, że w czasie wojny ojciec opowiadał mu o pracy dla wywiadu francuskiego. Podobnie raz został uwolniony z więzienia litewskiego dzięki interwencji ambasady francuskiej w Kownie. Zapewne chodziło o aresztowanie ze stycznia 1940 roku. O pracy na rzecz Francuzów mówiła również jego dobra znajoma z pracy konspiracyjnej z Wileńszczyzny i Pomorza, Regina Żylińska. Tu cytat. W Polsce Zagończyk jako był pracownik 2 batalionu i były szpieg francuski nawiązał kontakty w Warszawie z wywiadem francuskim i ponownie rozpoczął działalność szpiegowską. Koniec cytatu. Potwierdzać by to mogła rozmowa Zagończyka z Zygmuntem Szyndzielarzem Łupaszką, przeprowadzona prawdopodobnie na początku stycznia 1946 roku w majątku Zajezierze. Łupaszka przebywał tam po nagłej przeprowadzce z Trójmiasta. Nastąpiła ona z powodu przypadkowego aresztowania w Gdańsku Wrzeszczu, które szczęśliwie skończyło się tylko kilkunastogodzinnym pobytem w areszcie. Chcąc uniknąć kolejnego zatrzymania, Szyndzielarz był zmuszony opuścić Trójmiasto. W styczniu 1946 roku w Zajezierzu odbyła się narada organizacyjna. Wówczas Łupaszka przedstawił plan pracy brygady, której początek miał nastąpić wiosną. Według zeznań Reginy, Zagończyk powiedział, że ze względu na swoją działalność wywiadowczą nie może opuścić terenów miejskich. Podobno przyznał się do współpracy z wywiadem francuskim, które miało trwać od 1934 roku. Przedstawił ewentualne korzyści wynikające z tego dla organizacji. Jednakże w odpowiedzi Szyndzielarz wydał tylko rozkaz zorganizowania patrolu dywersyjnego. Regina twierdziła również, że pewnego dnia, po kilkutygodniowej nieobecności, Zagończyk przejechał do Koszalina z dokumentami zabranymi nieznanemu oficerowi NKWD, które sfotografował i wysłał nie wiadomo komu. Informacje zawarte w protokołach przesłuchań Reginy ze względu na jej współpracę z UB mogą budzić wątpliwości. Znająca osobiście Reginę Janina Wasiłojc-Smoleńska, pseudonim Jachna, podczas rozmowy z Edytą Wnuk twierdziła, że Żylińska, chcąc być potrzebną UB, podawała czasem nieprawdziwe wiadomości. Tak na przykład było w przypadku rzekomej znajomości państwa Wasiłojców z generałem Aleksandrem Krzyżanowskim Wilkiem. Jednakże wątek współpracy Zagończyka z wywiadem francuskim poruszał też jego syn. Twierdził, że był przygotowywany przez ojca do pracy wywiadowczej. Podobno ojciec wtajemniczał go w techniki wywiadowcze oraz polecił mu uczyć się języka rosyjskiego, który miał być przydatny w tego typu działaniach. Sam Zagończyk znajomość tego języka wykorzystał podczas pobytu w obozie internowania w Kałudze, gdzie ukryty za sceną kasyna wojskowego podsłuchał naradę kadry oficerskiej, z której sporządził raport. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Dniem na i Barazyny już za tydzień.

0: ruszy tak długo, aż Polska będzie wolna.
1: Polskie podróże na Białorusi.
2: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dzisiaj ponownie wybierzemy się do Grodna. Tu przy ulicy Socjalistycznej 4, dawniej znanej jako Pocztowa, wznosi się budynek, który 111 lat temu stał się realizacją marzeń pewnej grodzieńskiej rodziny. To dawne kino Eden, dziś Czerwona Gwiazda, najstarszy budynek kinowy na Białorusi, jeden z najstarszych w Europie. Przed pojawieniem się Edenu pokazy filmowe w Grodnie były nieregularne, a seanse odbywały się wyłącznie w miejscach tymczasowych i przystosowanych. Nie było w mieście żadnego budynku wzniesionego specjalnie z myślą o sztuce filmowej. Wszystko zmieniło się w maju 1914 roku. To właśnie wtedy emerytowany sztabskapitan rosyjskiej armii carskiej, 38-letni Siergiej Nikołajewicz Monastyrski, złożył do grodzieńskiego gubernatora oficjalną prośbę o zgodę na budowę dwupiętrowego gmachu pierwszego w Grodnie kina, zaprojektowanym przez francuskiego architekta w stylu klasycystycznym z elementami secesji. Budynek miał łączyć nowoczesną salę kinową na ponad 300 widzów z częścią mieszkalną oraz pomieszczeniami dla sklepów. Te dodatkowe lokale, użytkowe, miały chronić właściciela przed ewentualnym bankructwem, gdyby same wpływy z biletów okazały się niewystarczające. Dlatego też sala kinowa była zaprojektowana tak, by w razie potrzeby mogły się tam odbywać koncerty i przedstawienia teatralne. Monastyrski nie chciał stawiać wszystkiego na samo tylko kino. Skąd emerytowany oficer miał fundusze na tak kosztowne przedsięwzięcie? Otóż monastyrscy przeznaczyli na ten cel odprawę wojskową Siergieja Nikołajewicza oraz pieniądze ze sprzedaży połowy majątku ziemskiego w gubernii saratowskiej, należącego do jego żony, Sofii Dmitriewny. Według rodzinnej legendy w budowę włożono również odszkodowanie, jakie przodek otrzymał za odniesione rany. Niestety, ledwo ruszyły prace budowlane, wybucha I wojna światowa i Siergiej musiał porzucić marzenia, by ruszyć na front. Ciężar dokończenia budowy spoczął na ramionach jego małżonki Sofii oraz brata Michaiła. Mimo wojennej zawieruchy, prace postępowały wyjątkowo szybko. 7 sierpnia 1915 roku rodzina Monastyrskich złożyła do gubernatora podanie o pozwolenie na otwarcie gotowego już kina. Niespełna miesiąc później, 4 września, do Grodna wkroczyły wojska kaiserowskie, które na długi czas stały się prawie jedynymi widzami Edenu. W czasie wojny niewielu bowiem Grodnian mogło sobie pozwolić na częste wypady do kina. Dalsze losy Edenu nie są zbyt dobrze znane. Wiadomo, że Sofia wraz z synem opuściła miasto i w latach 1917-1920 mieszkała w Rosji. Tymczasem Siergiej walczył na frontach jako dowódca batalionu, dochodząc do stopnia pułkownika i zdobywając za męstwo order świętego Włodzimierza IV klasy. W 1922 roku, po wojnie i po rewolucji w Rosji, rodzina wróciła do Grodna, które znalazło się w granicach Polski. Ale ich dawne życie legło w gruzach. Pułkownik odrzucił propozycję służby wojskowej zarówno w ZSRR, jak i w Polsce, pragnąc jedynie spokoju i odzyskania swojego kina. Okazało się jednak, że budynek przejął nowy właściciel, który zmienił nazwę kina na Polonia, a potem na Pan, czerpiąc z pokazów zyski. Przez 7 długich lat monastyrscy bezskutecznie walczyli o zwrot swojej własności. Gdy to się nie udało, wyjechali do Wilna, gdzie mieszkał brat Siergieja, Mikołaj, również właściciel kina. Tam żyli biednie, utrzymując się jedynie z drobnych tłumaczeń dokumentów. Sofia zmarła w 1939 roku, a jej mąż 2 lata później. Spoczęli we wspólnej mogile na jednym z wileńskich cmentarzy. A kino w Grodnie funkcjonowało dalej. W okresie międzywojennym cieszyło się ogromną popularnością. Bilety w Polonii kosztowały 35 kopiejek, czyli tyle co litr mleka, co przyciągało tłumy mieszkańców. Pokazywano tu filmy polskie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie, czasem też radzieckie. Gdy kino przemianowano na Pan, w jego murach rozbrzmiało kino dźwiękowe. Popularne były melodramaty, komedie i kryminały. Nowy rozdział rozpoczął się jesienią 1939 roku wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. Wtedy kino zyskało nazwę Czerwona Gwiazda. W 1941 roku, po wkroczeniu Niemców, seanse przerwano. Kino wznowiło działalność pod koniec sierpnia 1944 roku. A od 1967 kino przekształcono w wyspecjalizowaną placówkę dla dzieci. Wśród małych widzów bywał też wnuk założyciela, Georgij Monastyrski, który choć znał prawdę o swoim dziadku, z oczywistych względów nie mógł o tym głośno mówić w tamtych czasach. W 1981 roku w kinie pojawił się dyskusyjny klub filmowy Rakurs. Było to w czasach sowieckiego marazmu prawdziwe schronienie dla grodzieńskich intelektualistów, gdzie mogli oglądać zagraniczne filmy niedostępne w innych kinach. Szczególnie popularne były filmy Andrzeja Wajdy, takie jak Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Jak wspominał pochodzący z Grodna białoruski intelektualista i polityk Aleksander Fiaduta, filmy Wajdy w Grodnie, choć pokazywane w kinie w samym centrum miasta, kilkadziesiąt metrów od siedziby partii komunistycznej, były czymś w rodzaju małej dywersji ideologicznej i tworzyły w kinie swoistą wysepkę wolności. Budynek kina przeszedł w swojej historii trzy rekonstrukcje. Podczas ostatniej, w 2008 roku, robotnicy odkryli pod starymi podłogami prawdziwe skarby, carskie i przedwojenne monety oraz dawne bilety. Dziś te pamiątki wraz z przekazanymi przez Georgia Monastyrskiego paszportem Sofii, jej osobistym wachlarzem i zegarkiem kieszonkowym Sergeja zdobią gablotę w holu wraz z dużym na całą ścianę portretem pary. Co ciekawe, dawni pracownicy lubią opowiadać o duchu pułkownika, który wciąż czuwa nad kinem. Czasem upuści filiżankę, a innym razem z odłączonego do prądu radia nagle popłynie muzyka. Taka jest historia najstarszego na Białorusi kina. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Enej oraz jego przebojowym utworze Skrzydlate ręce. Enej to polski zespół muzyczny założony w 2002 roku w Olsztynie. Grupa wykonuje muzykę łączącą folk, rock, ska, punk i elementy alternatywy. Ważnym źródłem inspiracji jest kultura ukraińska, związana z korzeniami części muzyków. Zespół założyli bracia Piotr i Paweł Sołoduchowie oraz ich przyjaciel Łukasz Kojrys, który został również menedżerem grupy. Nazwa Enej pochodzi od imienia głównego bohatera Enejdy Iwana Kotlarewskiego, ukraińskiej trawestacji dzieła Wergiliusza. Enej jest w niej przedstawiony jako wesoły kozak podróżujący po świecie. Choć zespół powstał w 2002 roku, jego właściwa działalność rozpoczęła się w 2005 roku. Muzycy zaczęli wtedy intensywnie pracować nad własnym stylem, szukając nowych instrumentów i brzmień oraz łącząc rockową energię z muzyką folkową. Pierwsze sukcesy przyszły w 2006 roku. Enej wystąpił w konkursie festiwalu Union of Rock w Węgorzewie, gdzie został zauważony przez dziennikarzy i otrzymał nagrodę. W tym samym roku grupa zdobyła również nagrody publiczności na festiwalach Fiesta Borealis w Olecku i Kierunek Olsztyn. W 2007 roku Enej nagrał oficjalny hymn olsztyńskich juwenaliów – Kortowiady. Rok później zespół wydał debiutancki album Ulice. W 2010 roku grupa zakwalifikowała się do półfinałowej grupy koncertu na przystanku Woodstock, a w listopadzie wydała drugą płytę Folkorabel, która uzyskała status złotej. Największy przełom nastąpił w 2011 roku. Enej wystąpił w programie Must Be The Music, tylko muzyka. Dotarł do finału i ostatecznie wygrał całą edycję, pokonując Konrada Janeza oraz Tomasza Dolskiego. Dużą popularność zdobył wtedy utwór Radio Hello, który był grany zarówno w polskich, jak i ukraińskich rozgłośniach. W tym samym roku Enej wystąpił również na festiwalu Open Air. W 2012 roku zespół osiągnął największy komercyjny sukces. W marcu ukazał się singiel Skrzydlate ręce, który szybko stał się wielkim przebojem. Piosenka zdobyła m.in. nagrodę Piosenka Roku podczas SK Music Awards oraz wyróżnienia na superpremierach. Jesienią ukazał się kolejny hit Tak smakuje życie. W listopadzie 2012 roku Enej wydał trzeci album Folk Chorot, który uzyskał status platynowej płyty. Rok 2013 był kontynuacją tego sukcesu. Enej występował na największych polskich festiwalach. Podczas Top Trendy zespół wygrał konkurs Największe przeboje roku 2012 z piosenką Tak smakuje życie. Na 50. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Skrzydlate ręce zdobyły tytuł Super przeboju. Enej po raz trzeci zagrał też na przystanku Woodstock, a podczas SK Music Awards otrzymał nagrodę dla najlepszego zespołu. W 2014 roku grupa nagrała razem z Kozak System i Maleo Reggae Rockers utwór Brat za brata. Piosenka była wyrazem solidarności z Ukraińcami protestującymi na kijowskim Majdanie. W tym samym roku Enej współpracował również z Donatanem i Kleo przy utworze Brać. W lutym 2015 roku ukazała się kolejna płyta Paranoja. Promowały ją m.in. utwory Nie chcę spać, Kamień z napisem Love i Dzisiaj będę ja. W kolejnych latach zespół nadal koncertował i wydawał nowe single, między innymi Zagubiony w 2017 roku oraz Idealny sen w 2019. W historii Enej nie zabrakło również zmian personalnych. W 2019 roku z zespołu odszedł gitarzysta Jacek Jaca Grygorowicz, którego zastąpił Piotr Pancur-Pankowski. We wrześniu 2025 roku, po 12 latach współpracy, grupę opuścił perkusista Kornel Kondrak. Jego miejsce zajął Aleksander Ostrowski. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 2012 roku albumu Folk Chorod. Autorem kompozycji jest Piotr Sołoducha, tekst napisał Mirosław Ortyński. Przed Państwem zespół Enej. Skrzydlate ręce.

0: Jemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Leonard Cohen i jego Teachers, a my już rychtujemy się na sustreczu z Eryka i Badu. Najbliżej, zdaje się, u Katowicach, 25 października, u ramkach turu Imeho. An intimate experience with Eryka Badu. Jaki będzie koncertem zorganizowanym w okruch idei improwizacji. Wielmi ciekawa, ja? Niepradbaczna ja o swoim kształcie idea. Uczas koncertu poczuję pieśni tak samo i z nowego albumu Before the World Blows, The Abbey and Alan Experiment, jaki Badu podrychtowała supolna z The Alchemist. A pracze tych twórców na albumie sustrakają tak samo i gości, wśród jakich na przykład Earl Sweatshirt, Kamasi Washington czy Thundercat. I on mianowita wykonał supolna pieśniu They Ain't You. Zapraszają. Ja je supolna posłuchać.

Hurt z pustynnymi karenniami u Palm Desert, Queens of the Stone Age, a przed nami sustrecza z kalifornijskimi chłopcami z Allahlas. Szkolne siabry, jakie pracowali u muzycznej kramie, gdzie było dostatkowa prostory, kap zachacić, robić swoje. Czemu Allahlas, kap podkreślić upływ uschodnich kulturą na południową Kalifornię. Nowy album, Sirenas, opublikowany u wydawnictwie Mexican Summer, a pieśnia uczyć jak prosta z mexikańskich plażą.

Kalifornijczyki, muzyki i surfery z hurtu Alahlas i pieśnia Mazi. A ciapier wiertają się do debiutnego albumu Eleanor Moss. Była tu tydzień temu nazad ze swoim nowym albumem The Knife, The Needle. Ale ja zachęciła jeszcze raz z Joju i z wami sustreca, a razem posłuchałem pieśni Secrets of the Universe, jaka ja dumaju dobra rozmowa jest pieśniej Ad Malesz. Każdy ma swoje sekrety.

0: Leta heta abman. Jano swoimi sonecznymi promiami daje nadzieju, że to może być lepsz, czym heta wyhradaje u saprawdności. A dyki tak wiedajem, że to recza istność nie ma i niczoha supolna ha z naszej iluzjaj. Za usiodych to ściady chodzić i nie wiartajca. A my stoim i czekajem.
1: Jenać Buraukin nad lasami samoty. Nad lasami samoty, da ciebie na cieńki, poniesli samoloty moje ogańki. Nad ziemlą bezsunnej, na niebacznym kryle, kolor szczęścia czerwony popłył u imale. Nad spokojem zagonów, nad żurbą ludzi, zaświecił się zielony, wieśni kolor nadziei. I zza oblacznej steni, a pał na lugi, krykam knigałki, sini, cichy kolor tugi.

0: Ale ci tak było zawsze? Ci naprawdę nie było raniej czołości emocyjnego, natchnialnego, karystnego i jeszcze nie wiadomo jakoha, co gnala nas po zielonych ścieżkach życiowej radości? I odkaz jest jeden. Zrozumiała, że to było. Tylko z czasem człowiek po pierwsze je ab tym zabywaje, a po drugie z wozdrastam usiomięż pamiataje. A i nowych tego typu zdarzenia użo nie za szmat.
1: Aleś, lipaj, było, nie chciała się. Było, nie chciała się. Było, nie pisała się. Było nawet, że nie było kudy iść. Ты лепшае, што за мною здарылася, ты самае светлае ў гэтым жыцці. І як бы далей яно дрэнна не склалася, хай нават мне Божа адключыць святло. Такое беды, што было, не пісалася, затое са мною такое было. Каханне сапраўднае, самое лепшее, высокое, як маладзік на вясне. Не хопіць метафор, каб вымавіць вершамі, а хопіць метафор, не хопіць мяне.

0: i paru zaczęła. Ja nie gadaju, co tak, ja nie pod palcem i czuwać, jak kota roboczko. A nie ma czego robić, no dobrze, to się zajęcie. Nie naprawdę ja wyrabiam, a że zrobił to, że ci bądźcie, jak dużyła, to jeszcze na drugą brzegę. Prawo, o, kiedyś ci też prawo i handlowali jeszcze wolno. Prawo i czużuju, jeszcze i Tatarcy Kozłowa. To my prali z mamą i wolno. Ona przynosiła na czeszę nam przyniesie i my na dwa kółki tak sobie, mama i ja prali. A i krosno byli, to tkali jeszcze, bo to tkalo, ja to że nie, jak ja jeszcze tylko plachtoczki tkalo, chodniki tkalo. Nie tkala, gdzie to może i dziwo nie tkala.
1: A tam takie, no tkali kiedyś ceny. To już to z tych, co my tkali, to dzisiaj kawsio leży ciopał, co poniszczenie. Byli tu tam, tu 6 niczelnic, tu 8 niczelnic, tu prabieranci byli, tu kałoszek, takie ucieśnika nazywali. Kto chciał, tu tkało, a kto chciał. A teraz to, leży wsieńko tu pana tykałem, teraz wsio sklepów.
0: Warsalką i chodźcie na zaściwać.
1: Teraz warsalki gole leżać, kiedyś ściwali dbanami, a teraz gole warsalki leżać.

0: O pierwszej telefonowanie u Sioniaszim podlaskim koncercie pożadania u mojem zerepczycy na suwizji Łukasz i słuchaj waszych pożadania.
1: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Chciałby pozdrowić i swojego tata Mirka. Chciałby pozdrowić i swoją mamę Waszu. Chciałby pozdrowić i swoją siostrę Magdę. Chciałby pozdrowić i z Gredę Łukasza. I chciałby pieśnią Asa pra mamu, tak jak prosił.
0: Trochę uczyć ta ja pieśń, ale pakuj to jeszcze przeczytaję wasze dani u formie SMS powiadomienia.
2: Patrzysz, Ania, taka wielmi krótka ja SMS-ka. Dziękuję, lubimy ja za czytanie winszowania z ciepłymi pożadaniami.

0: Wam jak minimum jeszcze 20 zinhod razem, aby wy zdobyli dwa włoczki padnym dla każdego z was. W takim razie usiechu wam najlepszego i wydatnego pahulajcie. Zyczynnie pieradają siostra Kasia, szwagier Krzysiek, Lili i Zosia. I Zoja.
1: A my słuchajmy pieśnią Pramam u wykonania kolektywu As.

0: Это была песня про маму от коллективу «Ас», а у нас на связи с подарня Паулина с Кошелёв. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Радио Рація. Życzę Wam wszystkiego dobrego. A ja chciałabym dzisiaj złożyć życzenia dla Wali Żemajduk, która obchodzi dziś urodziny. Życzę jej dużo, dużo zdrowia, pomyślności, 100 lat życia, no i spełnienia wszelkich marów, ale najbardziej zdrowia. Również chciałabym pozdrowić Wieru i Mikołaja z Bielska, Ordu. Życzę im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Z Golodu chciałabym pozdrowić Ludu Bierżyń. Życzę jej dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Również Irenę Mioduszewską z Suchej Poduchownej, z rodziną chciałabym pozdrowić i życzę im dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Chciałabym także pozdrowić Irenę i

0: Jenka Sojenko z kolonii Rakowicze. Życzę im dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Także jeszcze z Hajnówki chciałabym pozdrowić rodzinę w Wawreszuku. Życzę wszystkim im dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. I także wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani Paulino. Dobrego wam spokojnego wieczora i zostawajcie się z padlarskim koncertem pożadania.
0: Dziękuję.
2: Witają serdeczna wiaduczych Padlaski koncert pożadania u ich słuchaczów Radio Racja. Serdeczne ja przywitanie dla mojej mamy Zofii Opolskiej z Waniewa. I kiedy można, proszę pieśnią Cicho szumiat sude. Cicha szumiat sady. Żydają im przyjemnego słuchania koncertu. Irena Opolskiej.
1: Mają jeszcze najlepsze pożadanie dla prababuli Wiery Wasiluk z Czechów Arlanskich. Szmat zdrowia i 120 godów życia i słonecznych dzion. Pieradaje te słowy unuczak Maciek z Hajnauki. Malinowy dzwon posłuchają, tak jak proponowała nasza słuchaczka z Kaszelą. U wykonaniem Genadzia Szemieta.

0: Do nas zatelefonował się spadar Tomasz z Jeronimowa. Dobry wieczór, słuchaję was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja bym chciał, no pierwsze życzenia oczywiście dla Radio Racja. Następne życzenia dla całego Jeronimowa, w szczególności dla rodziny Wroceńskich, Lachów, Gatów. Następne życzenia idą do Krynicy dla rodziny Trofimczuków i oczywiście pozdrawiam całą Michałową i Hieronimową. I chciałbym piosenkę Kałeczka.
0: Trochę cichę ta pieśnia, dziękuję za telefonowanie.
2: A dzień co taka wiera, śnia dzień narodziną odznaczyć Asia Bazyluk z Garodczyna. U dzień narodzina uzyczu tobie, lubi moja wnuczka, szmat zdarowia, szczęścia, radości, kochania, uśmieszak, wytrymki. Kap ty zausiody odczuwała i podtrymku, i lubą. Niechaj każdy dzień przynosić tobie nowe machczymości, usiego najlepszego na czargowe dni u życi. Pisze babcia Marysia Treska.
0: Najserdeczniejsze pożadanie dla kochanego syna, męża, baćki i dziaduli Mikołaja Samosiuka z Czaromchi, jaki 7 wierasia będzie odznaczać swój dzień narodzin. Szmat zdarowia, pomysłności, zjaśnienia samych tajemnych marał, dy radości z życia. Niechaj każdy dzień przynosić uśmieszku na twoim twarze, a okrużający ciebie ludzi dają tobie ciepło i podtrymku. Usiego, co najlepsze je, żadają mama, żonka, dzieci i unuki Marysia i Filip.
2: I słuchajmy Kaleczka u wykonania kolektywu Prymaki.

0: A czarchowe telefonowanie u nas Joś z Hajnałki. Na suwiezie jest padarynia Halina. Serdeczna witaję i słuchałem waszych pożadań.
1: Dobry wieczór, drogie Radio Racja. Ja chciałabym pierwszy pozdrowić was i kłaść wam najserdeczniejsze pożadanie. A tak samo przychodni nasi drużyja obchodzą Aleksander i Danuta i Aleksander Wilczewski obchodzą swoje 41 jechotki z dnia ślubu. Z tej nachody chcieli złożyć im najserdeczniejsze pożadania, szczęścia, zdrowia, miłej lubwi, mnoga łask Bożych i wszego, wszego, co chcecie sami życzyć. Z tego wszego żałuję im Halina i Gienek. Tak samo w zawtrę mój mąż, Gienek Smoksunowicz, będzie obchodził swoje imieniny. I z tej nachody to, że chciała jemu złożyć najserdeczniejsze pożadania, szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego od żonki Haliny, dzisiaj Edyty z Simioju i syna Krystofora z Simioju. A pieśń taką jak prosiła. Do świdania.
0: Obowiązkowa prochuczyć heteja pieśnia.
2: Urządnie w zabawie, jeszcze tylko jedna SMS-ka. Serdeczne pożadanie z nachody dnia narodzina dla Estery Chyba z Wierchlesia. Szmat szczęścia, zdrowia, długich gadów życia, sierot siabrów. Żadając Zosia i Tomek Kiszkiel, a razem z nimi usia Gorka z Wierchlesia. Głuboka noc i hurt As.

0: Гэта быў Мірослаў Туроўскі, а ў нас на сувязі слухачка з Бельска Падляшскага, спадарыня Валянціна. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Витаю Радио Рацио. Жучу приемного вечеру. И я хочу за вашим посредництвом сложить подянкования для Павлины из Кошелов, которая с życzeniem мне складала уродиновый. Павлинка, дякую вам bardzo и życzę вам też всего доброго. Дуже здоровья, милости między вами. Dziękuję bardzo za życzenia, które ty pomentala o mnie. Tak samo pozdrawiam w Koszylach kuzynku Walu z Michałem, życzę im dużo zdrowia. Pozdrawiam swoich kochanych, serdecznych wnusiów. Michała z koleżanką jego Madzioju, Gabrysia z Bielska, Michał z Białostoku z Madzioju, Gabry z Bielska, Ania tak samo wnusia moja kochana z Białostoku. Życzę wam, dzieci, wszystkiego dobrego, najlepiej zdrowia dużo i że w szkole wam dobre było. Pozdrawiam tak samo syna Mirka z Białostoku, córku Dorotu z Bielska, dziadka Janka z Bielska. Życzę im też dużo zdrowia. Pozdrawiam wszystkie swoje koleżanki z klubu. Życzę im dużo zdrowia. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla Swanki Lidy. I jeszcze takie życzenia w wojskach. Znajoma pani Nadzia, wspaniała kobieta. Pani Nadziu, kilka razy jechała przez wojski, ale nigdy was nie było na podwórku. Życzę wam, pani Nadziu, dużo, dużo zdrowia, bo naprawdę przyjemna kobieta i wspaniała. Byliśmy razem na wycieczkach kilku. Życzę im dużo, dużo zdrowia i w ogóle wszystkim wam tak samo. I to wszystko. Dziękuję. A pieśnię tak, jak mi ja kazała wam.
0: Dziękuję za telefonowanie. A telefonowanie było, gadaju, z Bielska Podlaskiego. Pieśnia Domik u drogi czekaje, zaraz posłuchaję. Ale jeszcze jedna SMS-ka.
2: Naszej mamie Nadziei Cetra z nagody nadchodzących narodzin 10 wiersnia życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości i kochania. Pożadanie pieradają Ewelina z siemią i Mirek z Zuziej. Prosim pieśnią Malitwa Maci. Dziękujemy.
0: Z nagody dnia narodzin Marzeny Jagodnickiej z Miklaszów. Usiego najlepszego, szczęścia, pośpiechał. Згоды і кахання з мужам, з дзяцьмі дасылае гэтыя словы сястра Бажэна з сям'ёй. І яшчэ два важныя словы ў гэтай смс-цы. Любім цябе, пані Мажэно. Гэта вельмі сімпатычна, праўда? Домік у дарогі і кошыкі паслухаем.

0: Z nagody dnia narodzinał, jak ja 10 wieraśnia będzie odznaczać kochana ja siostra Irena Gulak z Garasimowicz. Najserdeczniejsze pożadanie szmat szczęścia, dobrego zdrowia, radości, pomysłności o życiu zdeś nie marał. Żadaje siostra Galina Szymczyk z siemioj, a tak samo brat Gienek z żonką i siemioj. Gdy ja same pożadanie pieradajem dla szwachra Aleksandra Kulak, jaki oznaczaje imieniny 12 wieraśnia. Do pożadania dołączaje się siebrowka Galina Żdanuk z Ostrowia. Przywitanie, serdeczne przywitanie dla wszej redakcji Radio Racja. Proszę pieśnią Wieru, ja wieru.
1: I tę pieśnię słuchaję mużo na zakończenie godziny, a pośla ja je jeszcze kolki czas dozwolić malitwu maci u wykonanie siamiej na hatercetu z makałki. My sustraniem się pośla...
0: My sustraniem się pośla na wina u pośla godziny 19.

0: Machnata dotelefonowała się nam spadarynia Gosia. Dobry wieczór.
1: Pozdrawiam, Radio Race pozdrawiam. Teper chciała pozdrowić staroborozową Agnieszku. Żywaju dla jej zdrowia, szczęścia i bogacia i zdrowi byli. A teper chciała pozdrowić Surla z Gajnówki Gienka. Żywaju jemu zdrowie, zdrowie, zdrowie. A teper chciała życzenie złożyć, które dzisiaj wchodzi mój brat Janek. Chciała życzenie złożyć, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i bogacia, i szczęścia, zdrowia. Wszystko dobro i mnoga leta jemu żadaju, wszystko dobro dla Janka żadaju. A teper chciała pozdrowić staro Kornina Ninu. Żywaju dla jej zdrowia i mnoga leta żywaju. A teper pozdrawiaju Uli Słowianiuk z Gajnuki. Pozdrawiaju się o dobro, szczęścia, zdrowia. I teper pozdrawiaju Szczyżów Listonosza Jarka. Żywaju szczęścia, zdrowia i się o dobro żywaju. I pozdrawiaju z Mochnato Olusiu. Się o dobro, szczęścia i zdrowia jej życzę. I to się dziękuję.
0: My tak samo, pani Gosiu, dziękujemy. A za toj czas ja już taki znajszą pieśń.

0: Ida z Białegostoku, serdeczna witaję i słuchałem was.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Witaju was. Chcę złożyć takie podziękowanie pani Irenie Kościukiewicz z Pieczórek oraz paniom, które jechali razem, Nina Konończuk i pani Bekisz. Jechali my z cerkwy z Hagi Sofia, która nas podwoziła. Bardzo je blagodaruję za to, że ona mnie podwiezła. Dalej, 7 września swoje urodziny będzie obchodziła Wanda Piech z Zagradniczek. Dalej, 9 września swoje imieniny będzie obchodził Sergiusz Cykwin z ulicy Upalnej. Wszystkim im żelaju mnogo, mnogo zdrowia, хороших успехов, благодарность от Бога.

0: i w pokoju. Jeszcze pozdrawiam wszystkich znakomych. Żelaję im to, że mnogo, mnogo zdrowia i spokoju. I wam radio racja, большое спасибо. Pieśniu, mnoga jaleta, suweniry.
1: Prachuczyć się z pieśnia suwenira, a my przechodzimy do pożadania, jak ja przyszli do nas na nasz elektronny adres. Pytanie dla usiej siemi labieńców, karpikał i usich słuchaczów z Kudrałki. Żadaję spokojnej i szczęśliwej soboty. Dawid Lubieniec.
2: I jeszcze taka SMS-ka. Dobry wieczór. Chciałby powinszować usie siemi i usich znajomych i usio radio racja. Proszę pieśniu Asa Uralskaja Rabinuszka. Andrzej z Białystoku. Ta pieśnia prachuczyć w naszym koncercie, ale kryszku paźniej. Zaraz posłuchajem to, co proponowała nasza słuchaczka z podarnia Zinaida. Mnoga lata wam. Suwenir.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Janka z Moszczony Pańskiej. Serdeczna witam i słuchałem was.
1: Witaju serdeczna Radio Racja. Chcę złożyć najserdeczniejsze pożadanie dla kiełoko Radio Racja, dla Krzysztofa Reja, dla swojej mamy Ani, dla mamy partnera Janka, dla pani Walentyny Tomczuk i dla pana Jana Tomczuków z Dubiażyna, wszystkich, którzy słuchają Radio Racja, dla Olka Szarka z Pacik Bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, także dla jego żony i dla wszystkich, którzy będą słuchali do końca Radio Racja. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie.
2: Dobry wieczór. Jeszcze jedna SMS-ka, tak, paczynajca. Serdeczna wieńczuję naszą lubimą mamu Ninu Hrycharuk z Kuraszowa. Dziękuję za cudowna prawiedziny siądniaszni dzień razem. Witanni ad daczok.
0: 9 wieraśnia swój dzień narodzin odznaczaje Janę Filimoniuk z Horodziska. I zwytaj na chłody, kachanemu tatu i dziaduli, pieradajem bukiety najcudowniejszych pożadaniał, zdarowia, szczęścia, uśmieszki, radości na sztodzień, a tak samo usielakaj pomysłności i łask Bożych. Pierasylaju daczka Justyna z mużem Krzysiem i dziećmi Julkaj i Zuzia. I żywi nam mnohaje lieta. Wielmi mocno Ciebie kachajem.
2: Z nagody nadychodziaczego dnia narodzinam najlepsze ja pożadanie Mikołaju Samosiuku z Czarłomchy dosyłają mama Anna i siostry z siemiami.
0: I co, może i zajraje?
2: Zajrajem Jechali Kazaki, proponował nasz słuchacz z Moszczonej, a ja proponuję tę pieśnię wykonanie kolektywu Malanka.

0: Gra była Malanka z pieśnia Jechali kazaki, a na suwiazi u nas czeka jest spadarnia Walentina z Sokołki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie, Radio Racja. Pozdrawiam prowadzących. Chciałam złożyć życzenia serdeczne swoim koleżankom Halince Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani i Jarkowi Prymakom z Wasilkowa, Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Halinie Karpowicz z Łaźniska, Lucynie i Antoniemu Olekszom z Sokółki, Ludmile i Aleksandrowi Klimukom z Ostrowia Północnego, Jakubowi Karolinie Makarewicz z Białego Stoku i prosiłabym piosenkę Dorożka. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję tak samo. Spokojnego wam wieczora. Zostawajcie się z nami z podlarskim koncertem pożadania o pieśniu. Zaraz nie w zabawie patrzujem.
2: Witajem. 9 wierośnia Magdalena i Waldemar Karpiuk budą świadkować swoją 21 hudzie ślubu. Z hetaj na hudy życzym szmat zdarowia i szczęścia, samych szczęśliwych chwilin u życi na długie gady. A mnohia lieta śpiewają ci baćki z narełki.
0: 9 вераснія дзень народзінаў адзначыць Ежы Алясюк. З гэтай нагоды сяброўка Надзя жадае моцнага здароўя, шчасця, радасці, усяго найлепшага. А пры нагодзе прывітанні Лявону Шведу, Вітку Соху, Галіне Гаўрылюк і Валянціне Грыцук. Музычная прапанова да гэтай смс-кі «Галубая ноч», але гэтая песня ўжо сёння была.
2: Сёння гучала, а цяпер зайграем песню
0: «Варожка».

0: Do nas dotelefonowała się gospodarynia Nadzieja z Dojlidau. Serdeczna witaję i słuchaję was.
1: A ja chciałabym najpierw was pozdrowić i wszystkich, cały wasz zespół. Panią Zinę Abramowicz z Towarowej w dniu imieniny będzie obchodziła 10. urodziny 10. Żeby jak najdłużej było do setki, żeby dociągnęła, daj jej Bóg. Dla Siergieja Czyklina w dniu imienin będzie też obchodził w następnym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Dla Kola numer 12 emerytów, dla wszystkich. Dla Geni Jaroszuk z Sępiej. No i dla wszystkich znajomych dużo zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I prosiłabym pieśnię taką, jak prosiłam, Rabinuszku.
0: Przechuczyć się ta pieśnia, dziękuję wam za telefonowanie.
2: Karotka SMS-ka. Z nagody dnia narodzinał Iwonie Zawadzkaj. Mocnego zdrowia i wsiego, co najlepsze, że daje siabra z klubu Karino.
0: Zdrowia, szczęścia dla Anity, Wasila z Łosinki. Pieradają ci Gosia i Krysia z Mochnatoho.
2: I słuchajem Asa z Uralskiej Rabinuszkaj.

0: Do nas zatelefonował się Spadar Witalis z Staparką. Dobry wieczór, słuchałem was.
1: Dobry wieczór. Wielkie rady się dozwolić. Witaju was, Radio Rację i wszystkich, co to są, witał. I chcę pozdrowić siostrę Wieru Szczerniał i jej całą rodzinę. A najbolszą wnuczku Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko z Warszawy. Ninu i Wasiu Sosteczka i ich całą rodzinę. Ninu Grygoruk z Kuraszowa. Kalinu Tymoczuk z Nowej Woli, Doju Majstrowi z Rudu, Nadziu Cetra z Bielostoku i z Dniom Rażdżeni ja pozdrawiaju, Polu Trot z Bielska Podlaska, Waliu Krasnodębsku z Pawlą, Wieru Taranta z Kaszylią, Marzenu Bagrowsku i Jemanu z Rudzki, Witalia z Charoszczy i Witalia z Ostrówą, Waliu i Mirka
2: Znikaje nam sobieś z toparkami. Alo, alo.
0: I znikła sobieś.
2: I znikła. Mam pożadanie do dnia narodzinał, do 88 dnia narodzinał. Usiego najlepszego, a najpierw mocnego zdrowia, spokoju, radości, badziorości, uśmieszki na twary. Dla kochanego męża, taty, dziaduli, pradziaduli, Wasila Staszewskiego, Styniewicz Małych. Это я пожаданні перадае таксама сям'я Казачуков з Беластоку. Дарагі Васіль, жыві з намі 100 гадоў.
0: 10 верасня свае народзіны будзе адзначаць Ірына Кулак. З гэтай нагоды любімай мамі жадаем моцнага здароўя, усяго найлепшага і самых сонечных дзён. Віншуюць дачка Бася з Маркам і ўнукі Якуб і Наталля з Янкам. Просім песню «Маміна сарочка».
2: To ta pieśnia już na pewno u trzeciej godzinie prahuczyć w naszym efiry. Zaraz posłuchajmy Jabłyńku w wykonaniu gromady. Tę pieśnię proponował nasz słuchacz Staparkow.

0: A my mamy szczodne telefonowanie z Mikłaszów. Witaję naszego słuchacza Adriana, tak?
1: Tak, witaju wszystkich słuchaczy Radia Racja i was, wiedzących programu. Chcę pozdrowić Grzegorza Rygoria Garbuza z Olekszułów, który mnie taki хороший życzenia złożył przez radio. Tak mnie one spodobali się, to chcę jemu złożyć i skazać takie życzenia. No, kob sto lat żył, prawda, kob znalazł sobie хорошу dziewczynę i kob my zawsze mieli takie dobre odnoszenia, prawda, kob razem świadkowali, kob

0: Kto był łaz na jugie, a nam datelefonował się z Białostoku spadar Lawon albo Lonia, jak nam przedstawił się po telefonie. Dobry wieczór, witajem.
1: Dobry wieczór. No można gadać?
0: Można.
1: Do nas pierwsze chciałby ja pierdać przywiet 10 września. Moja przyjaciółka będzie obchodzić któryś tam urodziny. I chciałbym jej życzyć wszystkiego najlepszego. Pociechy ze mnie. I życia. I przywiet chciałbym przekazać dla was Radio Racja. I to będzie tak wszystko. Bo to głównie chodziło o tą moją świeczu.
0: No jasne, koratka i zmiastowna.
1: No, i pieśnia ta będzie, no, Ramaszka, ta biała ja.
0: Ramaszka biała ja, zaraz ja je posłuchaję, no. Dziękuję za telefonowanie.
1: Co jest, spasibo.
2: Serdeczne przywitanie dla lubimej babuli Anastasii z Michnałki i naszej mamie Mirosławie z Białostoku. Dziękuję wam za to, że wy jesteście. Żadam, aby jeszcze przez długie gady i jeszcze długie gady cieszyli się zdrowiem, a na waszych twarzach zawsze haściowali uśmieszki. Przywitanie szluć dzieci i unuki. Przywitanie tak samo dla wiaduczych koncert pożadania. Dziękuję i wszystkim słuchaczom Radio Racja. Prosim jeszcze jedną przychorzą pieśnię pro mamu.
0: Na pewno posłuchaję, zaraz słuchaję Ramaszku Białuju, a wy możecie nabierać 85 654 51 51, przykład na pół godzinki jeszcze u nas sieniaśnia koncertu.

0: Do nas datelefonowała się spadarnia Krysia z Pasynok. Witaję szczera i słucham waszych pożadań.
1: Ja już na antenie jestem?
0: Tak, wy już o efirze.
1: Ja tylko chcę złożyć życzenia. Dziś moje chłopcy, Adam i Andrzej Demianik, obchodzę tu rodziny. Życzę im dużo, dużo zdrowia życzę. A 22 września będę obchodzić rodziny Darek Demianik. Też mój drugi syn. Wszystkiego dobrego im życzę, zdrowia życzę. A 26 września u rodziny będę obchodzić wnuk Krzysia Demianik, żeby jak będą stoczy. I więc ja z kolei życzę mi się o najlepszego. Szczęścia, zdrowia, dużo, dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam serdecznie Radio Racja, wszystkich znajomych i wszystkiego dobrego. I dobranoc.
0: A my tak samo pierdajemy wam pożadanie u pasynki i dziękujemy za wasze telefonowanie.
2: Ale chata fajna, kiedy się mi tylko światocznych dzion, ładnym miesiącu, prawda? Dni narodzinał.
0: Tak, już to świadkować, zaprawdę.
2: Mają jeszcze dla Walodzi Dudzi czas Biela Wieży. Pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i pośpiechał od Tolika. Posłuchajmy pieśniu pra mamu. Natalia Aleksiejuk je zaśpiewaje.

0: Что у нас, Аня, далее?
1: Для Коли Краско, пасечник великих, мощного здоровья, счастья, успеху и кохания, передает Толик.
0: A ja mam jeszcze taką SMS-ku. Передаем winszowanie lubimej mamie, Zinie Michalczuk. Mocnego zdrowia, tylko słonecznych dzion. Serdecznie przywitanie siostrom Helika Zaczuk i Wonie Michalczuk i Alinie Waraszylu i ich siemiam. Od siostry Ireny z usioj siamioj, szmat pacalunkał i abdymak i proszę pieśni w wykonaniu Zorki.
1: To ja jeszcze przeczytaję prychorze ja pożadanie, jakie ja przyszli na nasz elektronny adres. Chcę przedać pożadanie dla mojej Ewuni i jej mamie Marysi i Darkowi z Leuszą. Kochaju ja ciebie, Ewunio, moja kochana ja.
0: A może posłuchajmy pieśniu Zorki, tak jak proponowali nasi słuchacze? De toj czas, pytaje Zorka.

0: Ania Babi, Galik, Pietruczuk, u pieśni Ja szukaju ciebie.
1: Dla Michała Tarasiuka Szczyżołu mocna hazda ruja, szczęścia, pośpiechu i radość żadaje Tolik.
0: Same ja serdecznie pożadanie mojej mamie Helenie Jabłonskiej z Solnik, jaka ja żywię w Pałłach. Szmat siły i mięż stresu. I wielkie dziękuj pani Anecie z Kramy dla Gienka Muszyńskiego i jego żonki, a tak samo dla pani Eli z Kramy i Wali Muszyńskiej. Pieradaję te słowy. Daczka Agnieszka.
1: 3 wiersznia narodziny sustrakała spadernia Iwona Zawadzka. Żadaję jej samych trubaczak smacznych, trubaczak z kremem, szmatych rybów i dobraha życia. Kaliecha.
0: 52 gady temu, 3 wierasznia, narodziła się Iwona Zawadzka. Podziękuję jej mamie za taką cudowną judaczku, dosyła jej Jarek. O, jaka fajna SMS-ka.
1: Lubimy ja Kamila, z nagody twoich 30 narodzin, żadajem tobie pieradusima mocnego zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Niechaj każdy dzień przynosi tobie uśmieszki, a życie będzie pełne szczęśliwych chwilin, niezabywajemych przygód i cudownych ludzi pobacz z tobą. Żadajem tobie, kap 30 gadów byli początkiem najlepszej czastki twojego życia. Niechaj nikoli nie minie ciebie kochanie, radość, groszy na spełnienie marał i mocy, kab iści swojej drogaj. Usiego najlepszego, Kamila. 30 nie koniec maladości, to najpierw początek dobrej zabawy. Winszują ci Dawid, Marzena, Laura, Mirosława, Jan, Anastasia i Aleksander.
0: 8 wierasznia, dzień narodzin nał odznaczyć moja chreśnica Wiktoria Marczuk, jaka ja żywię u Brusieli. Wiktoria, Wikcia, żadaju tobie realizacji życiowych planów, zdrowia, udalych podarożżał. Pieradaję te słowy chrosna ja Grażyna Juchimowicz z mużem Piotrem z Bielastoku, a tak samo Justyna Sidz z siemioj, Dawid Juchimowicz z siemioj z Bielastoku i proponuję pieśnią kolektywu AS. Umieniania wsio.
1: U mnie jest jeszcze jedno opośnieje pożadanie. Rejsie Anchim z Juszkowego Grodu. Serdeczne witanie, zdrowia, szczęścia, pośpiechał u życi. Pieradaju ci dzieci, unuki i prawnuczak. Ihar.
0: Pierada pośnieje pieśnia u siedmiesznym koncercie. Kocik i Frana Krzemiet. Czekali ja je nasze słuchaczy dołucha może godzinu czasu, ale już słuchajem. I opuśnię ja tak samo 2 czy 3 propanowy, kab był heta hurt AS. Tak że AS zakończyć dzisiejszy koncert. A my rozwitujemy się. Ania Szajkowska
1: i Michał Andrasiuk. Do sustrecze u efire Białoruska Radio Racja.

I geta finał się niecha inda mix. Dziękuję wam za energię i za to, że to prawie liche tu godzinu razem ze mną. Spodziewaj się, gety set pakinął was u dobrym nastroi. Sustrakałem się przez tydzień na chwalach Radio Racja u sobotu a 21 godzinie. Dziękuję DJ Ricky, da sustreczy. I want you.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cząstek.

trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle.

nowy dzień, jak nowy krok do szlachu, jak nowy wopyt, nowym sensem żyć. A na sam rzecz, nijakich obnowachów.